I'm gonna go to the bathroom.

Wosk? Wosk? Wosk? Wosk? Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon. Wosk? Wosk? Wosk? Wosk? Biodra kręcą się jak wosk. Wosk? Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?

0: Dobry wieczór, mamy już 3 lutego, minęło parę minut po północy, a więc zaczynamy Muzyka Eternal. Co was tak dzisiaj przywitało grzmiącym gitarowym grzmotem, basem, perkusją, skrzypcami i w ogóle, to zespół Krzak. Polski zespół, niewiele osób dzisiaj go zna, pamięta, a jak się okazuje, to całkiem niezła dawka ostrego blues rockowego grania. Wszyscy znają Jam, wszyscy znają Perfect, takie zespoły, a tym bardziej. A Krzak jest właśnie, mi się wydaje, lepszym zespołem niż te dwa wspomniane razem wzięte. Posłuchajcie sami. To było Kansas Down the Road. Teraz będzie blues Edur.
1: Na perkusji Andrzej Ryszka. Na skrzypcach Jan Błędowski. Za stołem mikserskim Ryszard Tyl.

To blues E-dur, trochę przeskoczymy. Teraz będzie utwór Czakuś, całkiem fajne granie, o fajnym tytule. Muzycy Jan Błędowski na skrzypcach i na basie, Jerzy Kawalec na basie również i na harmonijce ustnej, Andrzej Ryszka na perkusji i na gitarze Leszek Winder, który czasem udziela się w jamie na niektórych płytach, grając na gitarze slide. No słuchajcie, Czakuś.

Wiele z tych nagrań przypomina mi nagrania chociażby Mahavishnu Band, Mahavishnu Orchestra, w którym grał Jean-Luc Ponty na skrzypcach, oczywiście John McLaughlin na gitarze i cała reszta różnych dziwnych instrumentów, no i sekcji oczywiście etnicznej. No jak widać, zespół korzystał sporo z dorobku właśnie pana McLaughlina i różnych zakrętasów, którzy łączyli jazz z rockiem i z bluesem. To jeszcze może dwa utworki, teraz będzie Illusit.

No chyba was trochę ożywiło. To już jest późna pora. Pewnie niektórzy z was zakuwają na egzaminy. Tak jak ja to zaraz będę robił tutaj w fotelu. Was chyba zostawię trochę na dłużej z muzyczką. Ja się zagłębię w systemy informacyjne. Tym podobne bzdurki. Może jeszcze raz powiem, kto to zespół. To oczywiście zespół Krzak. Nagrania pochodzą z roku 79, z klubów Riviera i Remont w Warszawie. Posłuchajcie starego, dobrego grania i żebyście wiedzieli, że to dobry polski zespół Krzak.

Zespół Krzak zaistniał w roku 72. To była prawdziwa prehistoria. Tak naprawdę zespół rozkręcił się w 75, kiedy to właśnie ten skład, który nagrał tęże płytę, którą słyszycie, funkcjonował. Do roku 82, w 83 się zespół rozpadł. No i co ciekawe, zespół rozpoczął swoją działalność znowu 2 lata temu, w 2002 roku. Narodzili się z powrotem w najlepszym składzie, zagrali parę koncertów, no i ciekawe, co przyszłość przyniesie. Ja was na chwilę zostawię z długą, długą muzyką. Będzie to płyta zespołu SBB. Dzisiaj jestem w polskich klimatach. Myślę, że nie macie co narzekać, bo doprawdy muzyka dobra, trochę zapomniana, leżąca gdzieś w zakamarkach na starych winylach. Teraz pojawia się na CD i jak się okazuje, to były świetne nagrania, niewiele albo niczym nie odbiegające od światowych standardów. Włączyłem sobie Pink Floyd, 2 pierwsze płyty, włączyłem SBB i doprawdy nie wiedziałem, co jest co. Follow My Dream, zespół SBB, tak nazywa się płyta, tak nazywa się utwór, nosi tytuł faktycznie Going Away, drugi tytuł to Follow My Dream. 2 utwory na jednej płycie, 78 rok. Posłuchajcie. Józef Skrzek i jego ekipa. SBB.

No, jeszcze nie mogłem powstrzymać i przybiegłem tutaj, żeby powiedzieć parę słów. Naprawdę fantastyczna płyta, zespół SBB, Follow My Dream, syntezator Józef Skrzek, za nimi siedzący, naprawdę świetne dźwięki wyprodukowywał. Teraz mały odpoczynek, 4 minutki, będzie wspomniany przeze mnie zespół Pink Floyd. Druga płyta, utwór nazywa się Astronomy The Mine, płyta The Piper at the Gates of Dawn. Ten właśnie utwór poznałem w sumie dzięki innemu zespołowi, mianowicie Wojewod. Troszkę nawet dużo ostrzejsze granie, a jednak zachowali fantastyczny klimat tego kawałka. Mam nadzieję, że dla was to nie jest kocia muzyka, tak jak dla mojego byłego współlokatora, który tak właśnie nazwał mistyczne dźwięki zespołu Pink Floyd. Posłuchajcie Astronomy The Mine, a później wracamy do SBB.

Astronomy the Mind, Pink Floyd. No to wracamy do naszego kochanego polskiego SBB. Zespół zaistniał w roku 71. Stworzył go Józef Skrzek z panami Antymosem Apostolisem i Jerzym Piotrowskim. Istnieli 9 lat i stworzyli cudowny nurt w muzyce światowej, nawet określiłbym to, specyficzną formę rocka progresywnego. Nagrali kilkanaście płyt w różnych krajach świata. Sprzedali ich kilka milionów, co jest niewyobrażalną ilością, zważając na polskie możliwości polskiego zespołu. No oczywiście, tantiemy wtedy nie istniały, no i kasa trafiła nie do tych, co trzeba. No, niby najważniejsza jest muzyka, najważniejsza sztuka. Zespoły nie powinny grać dla mamony, no ale jednak zawsze jakoś rodzinę trzeba wykarmić. No dobrze, płyta Follow My Dream, 78 rok. Posłuchajcie, jak się wtedy grało dobrą muzykę. SBB.

Sążniste te utwory, zaprawdę, ale widzę, że was nie znużyły. Jeszcze parę osób mnie słucha. Dobrych parę osób. Dostałem taką fajną uwagę od słuchacza jakiegoś. Hej, słucham sobie, uważam, że ta muzyka jest boska. Dzięki wielkie, że jeszcze gdzieś można takich cudów posłuchać. I tak dalej, i tak dalej. No, mój fan ma nadzieję, że nie będę za wcześnie szedł spać. I że jeszcze pobawię was swoją muzyką. Póki co SBB na dzisiaj sobie już odpuścimy. To było naprawdę dużo. 47 minut SBB. To teraz będzie coś zachodniego dla odmiany. Trębacz Maynard Ferguson zagra dla was Malaguenę, a później będzie The Impossible Dream.

No to jeszcze The Impossible Dream. Będzie jeszcze jeden utworek i zakończymy audycję na dziś. Wystarczy. Jest sesja, ja się muszę uczyć. No i wy pewnie też. Zostawię was z przemiłą playlistą. Póki co to ostatni utwór Maynard Ferguson, którego jeszcze wysłucham. Was jeszcze zostawię z fajnym nagraniem The Cutting Edge na żywo in concert. Zagra dla was McCoy Tyner, Sonny Rollins, Ron Carter i Al Foster. No a później już będzie playlista. To ja się z wami żegnam. Mówił Jarek Cędrowski. To była Muzyka Eternala.

Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA, jedziemy Trójmiasto. Tam 2 razy Sopot, tydzień później 2 razy Wrocław, potem Lublin, 3 razy Poznań, Kraków, chyba 2 razy.

0: A więc kochani, heja, heja, heja, słodko, czule i namiętnie witamy was. Słuchajcie w N-tej, M-tej i K-tej naraz odsłonie magazynu Studenckiej Agencji Radiowej o kryptonimie PsychoSAR. Ja nazywam się Rysiu, oczywiście dzisiaj naszym ekspertem jest moje wczorajsze odkrycie przy piwie i potem w łóżku, pani doktor, habilitowany inżynier nauk technicznych Leokadia Żydowska. Poproszę, Żygowska, przepraszam, poproszę panią profesor o przedstawienie się tutaj do słuchaczy. Parę słów.
1: Pani jesteś profesor. Stradny czy szmerek?
0: To takie krótkie, jak chce nasza komentatorka, a to ja wam może trochę o niej opowiem. Słuchajcie, ostatnio udało jej się właśnie obronić, zrobić habilitację. Temat pracy brzmiał

0: Kurski, które, słuchajcie, zapierdziela na zajęcia o kulach, mimo tego, że jego noga jest w stanie krytycznym, dzień w dzień wstrzykuje sobie w brzuch jakieś zastrzyki, wszyscy z niego kręcą bekę, a ja go podziwiam, że chce mu się łazić na zajęć, czy też ogólnie łazić. Także Knapek, jeśli tego słuchasz, to cała ekipa Psychosaru i Saru życzy ci, żebyś wrócił do zdrowia i żeby wszystkie twoje członki wróciły do normy. Tymczasem wracamy do newsów. Na łamach kolumny gdyńskiej pewnej gazety ogłoszono wyniki konkursu na zabawną nazwę lub anegdotę. Redakcja jednak nie czekała na jakieś ciekawe teksty, a hitem generalnie okazały się wypisy z protokołów milicyjnych, z protokołów policyjnych udostępnionych przez gdyńską policję. Redakcja uznała wraz z nami, bo my generalnie te teksty im, agenci Psychosaru te teksty im dostarczyli, iż właśnie jej należy się wyróżnienie. A te wpisy są między innymi takie. Ja będę oczywiście cytował, będziemy z panią profesor, z panią doktor jeszcze habilitowaną je komentowali. Na przykład taki zapisek tutaj ciekawy. Na tylnym siedzeniu siedział mężczyzna, który miał opuszczone spodnie i całe juwenalia na wierzchu. No, juwenalia, słuchajcie, to jest generalnie nazwa naszych tutaj pomorskich neptunaliów. Nie wiem, ja tu mam tylko stopień magistra, zapytajmy się pani doktor tutaj, jaka jest etymologia słowa juwenalia, tudzież genitalia? Możemy jakiś komentarz prosić? O, tutaj wszystko działa. Możemy, pani doktor? Przepraszam za niewiedzę techniczną. Czy pani może orientuje się coś na temat etymologii słowa genitalia?
1: Nie, niestety nie. Nie mam dlatego pojęcia, skąd się wzięły. To znaczy, czemu genitalia to genitalne, genitalia? Natomiast jeżeli chodzi o to całe juwenalia, to właśnie... To miała być ta genitalna. Genitalia. Jezus Maria, słuchajcie, wielkie sorry, ale jestem strasznie chora.
0: Pani profesor jest chora, my się mylimy, nie wiemy, co to są genitalia i juwenalia, ale wiemy, że w maju w całej Polsce są neptunalia i wiemy, co się tam robi, że wtedy do użytku idą nasze genitalia. Wracając jednak do newsów, cytat numer 2. Leżeli nad Wisłą i on dotykał ją w środku odcinka między kolanem a brzuchem. Znowu genitalia. Czy też cytat 3. Ruchem ręki emitował przyrodzenie. No bywa. Tudzież z krzaków dochodziły odgłosy odbywanego stosunku pozamałżeńskiego.
1: A skąd on wiedział, że to było pozamałżeńskie?
0: Właśnie. To jest, pani profesor czasami zadaje pytania. No, ciekawe. Znaczy, mąż z żoną w krzakach. No, możemy to rozważyć w paru przestrzeniach.
1: Nie, mi się wydaje, że mąż obserwował, że ona była w krzakach i był tam ktoś jeszcze. I wtedy był ten stosunek.
0: A to wtedy wychodzi na to, że mąż doniósł na swoją żonę.
1: No.
0: To tak. Ojej, to mężowie chyba tacy nie są. Czy
1: no, może
0: są?
1: Może chciał jej trudniej żyć, a może chciał ją zamknąć, słuchaj, chciał się jej pozbyć z domu.
0: No. No to wredny mąż. Wredny mąż, musimy takiego znaleźć.
1: No może miał kochankę i słuchajcie, mieć wolną chatę. No pozbył się żony, zamknął ją, zaprosił swoją babeczkę, no i wszystko nie pięknie. No.
0: No, tu mogę się zgodzić, bo taka sytuacja mogła mieć miejsce. My faceci.
1: My kobiety.
0: Mamy różne. Kobiety też mają różne ciche i głośne dni. Na przykład cytaty z kompletnie innych bajek, tutaj cytat 4, tak? Cytat 5. W czasie pochodu pierwszomajowego rzucał spojrzenie antypaństwowe. Pani doktor, czy ja na przykład rzucam na panią spojrzenie antypaństwowe?
1: Nie. Rzucasz bardzo przyjemne spojrzenie, tak mi się wydaje, także... No i na kwestię, że nie uosabiam państwa, także wiesz, to może też dlatego nie rzucasz na mnie spojrzeń antypaństwowych.
0: To się cieszę. Z innej beczki proste teksty w stylu podejrzany zakopał poszlakę w ogródku, czy też przykład inteligencji policjantów w rowie leżały zwłoki mężczyzny, prawdopodobnie trup. To jest ciekawe.
1: Jak zwłoki, to i trup, prawdopodobnie.
0: Tak samo przypominają mi się cytaty z raportów w stylu martwy trup. Trup może być żywy, być może... albo pewien arcyciekawy

0: opis z protokołu oględzin kurnika, czyli tutaj jedna kura łeb urwany nie żyje, druga kura łeb urwany nie żyje, trzecia kura chodzi pełnosprawna. Czy też o pewnych oględzinach, które też zostały przeprowadzone w nieco dziwnych warunkach. Oględziny przeprowadzono w świetle naturalnym, dziennym, temperatura minus 5 stopni, padająca mrzawka, gęsta mgła, widoczność dobra. Czy w gęstej mgle może być widoczność dobra? Ja myślę, że zapytajmy się osoby z doktoratem. Tutaj komentarz, pani doktor. Jak pani sobie wstaje i idzie z psem w gęstej mgle, to widoczność ma pani dobrą?
1: Nie, nie mam absolutnie widoczności dobrej, ale wiesz co, nie mam też psa, także nie chodzę sobie z psem z rana w gęstej mgle. Ale myślę, że...
0: Jak widzicie, słuchajcie, jest to po prostu...
1: Ale powiem też, że kobiety często w ogóle nie mają dobrej widoczności, a już nie daj Boże, jak idą na szpilkach, to wtedy już jest naprawdę fatalnie. Potykają się o wszystko. Na
0: zwłaszcza
1: prostej drodze.
0: W gęstej mgle przy dobrej widoczności.
1: Zwłaszcza.
0: Zwłaszcza. Tudzież ostatni news z tych raportów. Tego dnia pełniłem służbę patrolową razem z sierżantem. W pewnym momencie, przechodząc obok parkingu niestrzeżonego, zauważyliśmy czterech podejrzanych osobników, że kręcili się obok samochodu. Gdy podeszliśmy dalej, powiedzieli do nas: spierdalajcie, co też niezwłocznie uczyniliśmy. A to ciekawe, widać, że policjanci jednak się uczą. Tymczasem skecze o gliniarzach potrafiło przebić życie. Otóż powiemy wam teraz, jak to giżycka policja wprowadza fałszywe banknoty w obieg. Sprawa jest bardzo świeża, ale na próżno można by jej szukać w oficjalnych komunikatach policyjnych. To, co się stało udziałem giżyckiej komendy, może śmiało konkurować z armią dowcipów o policjantach. Otóż dowiedzieliśmy się o sprawie wręcz niesamowitej. Giżyccy funkcjonariusze, słynący z nieugiętej i nieustraszonej walki z przestępcami, zabezpieczyli kilka tygodni temu pokaźny plik fałszywych banknotów. Trefne pieniądze stanowiły kluczowy dowód rzeczowy w prowadzonym postępowaniu. Jednak, aby ponad wszelką wątpliwość potwierdzić, że używane przez zatrzymanych pieniądze wyprodukowano poza mennicą państwową, należało przeprowadzić swoiste ekspertyzy. W celu tych ekspertyz jeden z naczelników wydziału zlecił posterunkowemu Z, nazwijmy go tak, żeby nie łamać jego postępującej kariery, przesłanie fałszywek do ekspertyz do Komendy Głównej w Warszawie. Ów młody i generalnie jakiś mokos i żółtodziób jeszcze polecenia szefa wykonał z taką gorliwością, jakiej nie spotyka się u starych wyk. Otóż udał się na pocztę, stanął w długiej kolejce, cierpliwie czekał, aż wreszcie nadał forsę przelewem pocztowym. Nie podejrzewając złych zamiarów stróża prawa, kasjerka przyjął banknoty bez zbędnych oględzin. Panu M generalnie gratulujemy, jest on bystrzakiem wielkim i generalnie tak właśnie polska policja wprowadza w obieg sterty fałszywek. Tak na wszelki wypadek sprawdźcie państwo, czy w państwa portfelach drzemią wyłącznie oryginalne banknoty. A na dodatek powinniśmy pojechać do komendy i zapytać się, czy dostali oni oryginały i czy któryś z policjantów się nimi zaopiekował. Z muzyki, słuchajcie, tutaj widzę leci kawałek Nun DJ Twister i Vision.

0: Dobra, słuchajcie, do Chemical Brothers zaraz wrócimy. Na chwileczkę przerwiemy tą ucztę muzyczną. Kolejne arcyciekawe newsy. Tym razem postanowiliśmy pośmiać się z konkurencji, czyli z bardzo poczytnego dziennika Dzień Dobry, który opisując tygodniowe imprezy w Trójmieście wrzuca taki oto tekstik. Mamy środek 15 grudnia. Gratulujemy wydawcom. Formalnie zaczynamy jednak od polityki naszego ulubionego europosła Bogdana Pęka, który nie rozkręca już takich jaj w Polsce, jakie robi w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, czy też w Brukseli. Nie wiem, panie profesor, gdzie jest Parlament Europejski? Bruksela czy Strasburg?
1: Bruksela, wydaje mi się, że Bruksela. Ale jeżeli tutaj zabłysnę, to...
0: To załóżmy, że Bruksela.
2: Gdzie jest Parlament?
0: Dobrze, no słuchajcie, to nie jest ważne. Ważne są jaja, jakie tam są wyprawiane. Otóż, jak donoszą nasi agenci, od pewnego czasu ogólnie nasi przedstawiciele byli oburzeni faktem, iż obrady Komisji Europarlamentu nie są tłumaczone na języki między innymi polski, łotewski, estoński czy też maltański. Marcin Libicki z Platformy Obywatelskiej grzmi, że posiedzenia komisji są zbyt ważne, by nie były tłumaczone. Poseł Bogdan Pęk nie ma już tego problemu, bo wymusił na przewodniczącym jednej z komisji, Komisji Wolności Obywatelskich, aby przekładali na język Mickiewicza, Leppera i Dody Elektrody każde obrady. Skutkiem jest to, słuchajcie, że przed każdym posiedzeniem komisji po prostu do Pęka dzwonią z zapytaniem, czy raczej ją odwiedzić. Sposób Pęka polega bowiem na tym, że na pewnym posiedzeniu tej komisji zaczął przemawiać po polsku, a ponieważ nikt go nie rozumiał, wiadomo, w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie, a Szczebrzeszyn z tego słynie, to przewodniczący próbował mu przerwać, pokazując, iż nic nie kuma. Pęk mu pokazywał, że także nic nie kuma. Tłumacze na szczęście zjawili się po 15 minutach i przetłumaczyli oba słowa panów na język Mickiewicza między innymi. To, że był brak tłumaczenia, to jest skandalem, ale jak dowiedzieliśmy się, no jednak Polak potrafi. No zastanówmy się, co by było, gdyby Pęk ględził tak, jak robił to w polskim Sejmie. To też szkoda gadać. Oczywiście Polak potrafi po posiedzeniu gratulować mu zarówno Grecy, jak i wspomniani już Estończycy. Ale o co tak naprawdę chodzi? Wydawać się może, że o brak kasy, ale wpłacamy taką składkę do budżetu Unii, że jest to argument, którym można sobie podetrzeć tyłek. Geneza przyczyny tego zagadnienia tkwi w niekompetencji naszych tłumaczy. W Polsce jest mnóstwo osób chętnych do pracy. Do pracy tłumacza, bo jest taka kabza, że aż szok. Czasem okazuje się, że ich kompetencje są rażąco niskie. Czy w naszym kraju można... To już następny news. Zastanówmy się... Jakiś komentarz pani profesor, no. Bo tu widzę, że pani się rwie do wypowiedzi.
1: Rwa się niesamowicie. Ja myślę, że to się wzięło z tego wszystkiego, czyli nie tłumaczono przemówień na język polski z tego względu, że jeżeli nasz kochany, jakże uwielbiany i przystojny i po solarium wypielęgnowany prezydent Kwaśniewski jeździ wszędzie i wszędzie mówi w języku angielskim. I jeżeli on takie nam tutaj piękne świadectwo wystawia, że Polacy są tacy wykształceni i wszystko, ewidentnie wszystko potrafią powiedzieć w języku angielskim oraz zrozumieć, więc po co, żeby nie powiedzieć ostrzej, tłumaczyć, skoro my rozumiemy. I no jednak się przyjęło tak, że Francuz gdziekolwiek nie pojedzie w odwiedzinki mówi po francusku, Niemiec po niemiecku, a Polak co? Po angielsku, więc dlaczego teraz, jeżeli ktoś tam mówi po angielsku, czy w jakimś innym europejskim, bardziej znanym języku, ma to Polakom tłumaczyć, skoro my się jak gdyby, nie wiem, nie przyznajemy do naszego języka, więc no.
0: Pani profesor, ja oczywiście się z panią zgadzam, z tym, że no jednak... powiedzmy sobie prawdę, w Polsce język Tonego Blaira i zespołu U2 nie zna go zbyt wiele osób, aczkolwiek coraz więcej, więc moim zdaniem jednak powinno być wszystko tłumaczone na język Mickiewicza, mimo wszelkich za i przeciw. Rozumiem panią troską o to, żebyśmy byli wykształconymi członkami Unii Europejskiej, ale jednak... Powinni dla nas tłumaczyć, dla Czechów, Węgrów i dla wszystkich innych.
1: Oczywiście, że tak, jak to powiedział jeden z ważniejszych osób, jeżeli chodzi o polską literaturę, Polacy nie gęsi swój język mają, także Szanowny panie Kwaśniewski, zacznij po polsku, może wtedy inni też zaczną tłumaczyć na język polski z innych języków. Po prostu.
0: Przejdźmy jednak do newsów bardziej abstrakcyjnych i zostawmy polityków, wróćmy do policjantów. Otóż policjanci właśnie poszukują Legwana, który napędził strachu wędkarzom z Ostrowa w gminie Tarnów w województwie świętokrzyskiej. Otóż w miniony poniedziałek wędkarze na niewielkiej wiślanej wysepce zauważyli według ich relacji dwumetrową jaszczurkę. Jeden z mężczyzn dźgnął zwierzę patykiem, gad jednak czmychnął do wody. Do wody wskoczyli również mężczyźni. Wystraszyli się widocznie, że gad może wejść na wyspę. Policjanci ustawili, że zwierzę, które wystraszyło owych wędkarzy, to Legwan. Dowiedzieliśmy się, że w czerwcu jego właściciel, mieszkaniec Opola Lubelskiego w okolicach Ostrowa, wyprowadzał pupilka na spacer. Legwan jednak uciekł, gdyż przestraszył się burzy. Poszukiwany Legwan jest zwierzęciem roślinożernym, ale może ugryźć człowieka, jeśli się go przestraszy. Przypomniał mi się taki również ekscentryczny news, kiedy to trochę paranoiczny, bardzo i smutny zarazem, kiedy to na zachodzie Polski pewna pani postanowiła wyjść na spacer i została ukąszona przez jadowitego węża, który prawdopodobnie został wypuszczony przez przemytnika. Niestety pani zmarła. Dowodzi to tego, że nie ma sensu zajmować się, w moim mniemaniu, egzotycznymi zwierzętami, jeżeli mamy w Polsce tyle bezdomnych pikusiów, że dla każdego, moim zdaniem, wystarczyłyby przynajmniej dwa. Ale, no nie wiem, czy pani profesor tutaj doda coś do tego, tutaj do motywu Legwana w literaturze policyjnej?
1: Ja myślę, że tam zabrakło jednego szczegółu, jaka jest nagroda za tego Legwana. I myślę, że ze względu na nagrodę panowie policjanci się rozochocili na niego i tam zostawiają sieci, w cudzysłowie. Więc myślę, że tu chodzi o to. No, Legwanowi się rwało do wolności, ja mu się nawet nie dziwię, no bo jeżeli ma około 2 metrów i mieszka w mieszkaniu, to musi mu być po prostu ciasno. Więc jemu się zupełnie nie dziwię, natomiast panom policjantom prawdopodobnie też nie, bo jeżeli pan miał Legwana, to pewnie ma i nagrodę za Legwana i wszystko.
0: My będziemy trzymać kciuki za policjantów, żeby im się jednak siatka na Legwana nie porwała. Pewien news ze świata. Otóż 3 na 5 Niemców miało okazję wstydzić się zachowania rodaków za granicą. Wynika z ankiety internetowego biura podróży travelchannel.de. Hałaśliwi, pijani, aroganccy. Taki negatywny portret Niemca na wakacjach rysują inni podróżnicy z Nadrenu i Łaby. Jako główną przyczynę negatywnej opinii o niemieckich turystach za granicą 88% ankietowanych podaje hałaśliwe zachowanie. Zdaniem aż 82% Niemcy często są pełni pretensji. 69% uważa, że ich rodacy nie szanują miejscowej kultury. 66% ankietowanych widzi przyczynę złej opinii o rodzimych urlopowiczach także w upodobaniu do pewnych potraw, jak na przykład schabowe z ziemniakami, a 65% w niewłaściwych strojach turystów. No ja słuchajcie, jak tak pamiętam moje nieliczne wycieczki do krajów zachodnich i wschodnich, to Niemców kojarzę przede wszystkim z tego, że są bardzo hałaśliwi i bardzo gadają po niemiecku. Mówi się, że słuchajcie, latem w Gdańsku jest więcej Niemców niż Polaków, bo po prostu gdziekolwiek jesteśmy, to się tam słyszy Ich weiß, du Scheiß, ja, ja. Kartofel mit Gurken, Gurken Salat, ja, ja. Eine schabowe mit eine Kapusta, nie? Także słuchajcie, niestety to się sprawdza. Ale generalnie, no, z Niemcami trzeba się obchodzić jak z pieskami. No, udawajmy, że ich po prostu nie ma. Wracam jednak do Chemical Brothers tutaj, żeby was troszeczkę rozgrzać i nie przymulić. Z pozdrowieniami jeszcze raz dla Knapka, żeby obudził się i żył sobie pięknie i wrócił do zdrowia. Chemical Brothers.

0: Wracamy, słuchajcie, do psychodelicznych newsów. Jeszcze parę ciekawych przypadków. Tutaj mam w zębach czekoladę i wszyscy się ze mnie śmieją, ale mogę gadać, więc gadam. Dwóch mężczyzn w Brisbane w Australii udało się na parking kempingowy z zamiarem pobicia jednego z mieszkańców przyczepy. Akcja, słuchajcie, potoczyła się jak w kreskówkach. Było już całkiem ciemno. Kolesie dorwali swoją ofiarę, a w całym zamieszaniu udało jej się uciec i napastnicy wzajemnie zaczęli się okładać nożami. Jeden z nich zmarł na miejscu, jego duch został przewieziony do szpitala. To nic, słuchajcie. Pewien Chorwat, student uniwersytetu, wiadomo, debil, zginął w wyniku wybuchu ręcznego granatu, którym żonglował na zabawie. Studenta można by uznać za 100% idioty, ale osoby, które się temu przyglądały, to są naprawdę ćwierć inteligenci, ponieważ w wyniku wybuchu obrażeń ciała doznało 6 studentów. Tymczasem pewien lokator przyczepy mieszkalnej w Arkansas postanowił zajrzeć do kanistra, przyświecając sobie zapalniczką. Pan Marcel chciał sprawdzić, czy w kanistrze jest woda. Na jego nieszczęście wody tam nie było, była za to benzyna. Nastąpił oczywiście zapłon, z kanistra wylała się benzyna i spłonęła cała przyczepa. Koleś ma poparzone ręce, w pożarze niestety zginął pies. Tak samo, słuchajcie, dwóch podpitych mieszkańców Alaski postanowiło popływać z niedźwiedziem polarnym w miejscowym zoo. Przedostali się przez ogrodzenie, wskoczyli do basenu, jednak niedźwiedź poczuł się urażony i zaatakował chłopaków. Przeżyli, lecz jeden z nich stracił prostatę. To jest bardzo dotkliwa strata i właśnie apelem, żebyście nie robili takich jaj i nie tracili z głupich powodów prostaty, zakończymy dzisiejszy odcinek. Jak zwykle, słuchajcie, wszystko poszło z impaktu. Za tydzień, mam nadzieję, będzie porządnie. Także zaczniemy wam prezentować kawałki znowu z najnowszej płyty YouTube, którą pewnie wszyscy macie, ale ja jeszcze zapowiem to na antenie, bo płyta jest po prostu kapitalna. Ale o tym za tydzień. Będzie także troszeczkę świątecznie i zaczniemy przygotowania do wielkiego podsumowania mijającego roku. Otóż będzie, słuchajcie, podsumowanie wyglądało tak, że będziemy nagradzali najciekawszy tekst roku, najbardziej paranoiczny tekst roku, najbardziej paranoiczną i głupawą osobę roku, wydarzenie roku, oczywiście zarówno w Polsce, jak i na świecie. Tutaj widzę, że pani profesor chce się pożegnać, także oddajemy pani głos tutaj. Komentarze jakieś takie końcowe? Widzę, że nie, tylko się śmiejemy. No dobrze, dobrze.
1: Żegnam się.
0: Pożegnamy was tutaj śmiechem, słuchajcie. No i co mogę powiedzieć? No na koniec zapodam wam taki kawałeczek, słuchajcie, żebyście, proszę mi nie kaszleć, żebyście się tutaj rozżywili, a będzie to tajemniczy kawałek, nie zdradzę wam nazwy, po prostu posłuchajcie go sami.

0: Ja tak jeszcze przerwę, słuchajcie, bo okazało się, że mamy do rozlosowania nagrody. Ogłaszamy także konkurs dla was, żebyście właśnie przysyłali nam owe propozycje bekowych wydarzeń, bekowych tekstów, bekowych osób, słuchajcie, zarówno z Polski, ze świata, jak i z Politechniki, czy z uczelni wyższych. Pani doktor, może coś o nagrodach, które będą? Co jest do wygrania?
1: Będą. Słuchajcie, ja myślę, że nie będziemy zdradzać. Mogę tylko obiecać jedno, że osoby, które otrzymają owe nagrody, nie podjadaj tej czekolady tyle, będą na pewno zadowolone, nie będą rozczarowane. I ja myślę, że fajnie by było, gdybyście byli aktywni, to może coś ciekawego z tej naszej przyszłej audycji wyjdzie i będzie jakoś tak fajnie i żywo i to będzie coś, co będzie wychodziło od was. I teraz jeszcze tutaj mój kolega, niestety jeszcze tylko magister, powie, gdzie możecie te newsy przysyłać.
0: Oczywiście, słuchajcie, newsy przysyłacie na nasze maile.
1: Już nie wyłączył, niedobry, no.
0: Nasze maile, słuchajcie, to...
1: Wylubuję czekoladę z lampą.
0: No już, słuchajcie, wyszła. Mój mail, który doskonale znacie, to swojakmałpapoczta.fm, swojakmałpapoczta.fm przez F. A także mam nadzieję mój nowy działający mail. Zobaczymy. Próbujcie to i to. m.witkowski@radiosar.pl. Ale bardziej wysłajcie na swojaka. Mail pani profesor, jak chcecie tutaj. Gorąca linia mailowa. Poda pani maila, czy nie?
1: Mogę podać, pewnie, że tak.
0: No, zapraszam.
1: W Radiosarze jeszcze nie mam. Nie zreflektowałam się.
0: A to chyba jeszcze nie chodzi.
1: Tak, poproszę na laleczka12@wp.pl.
0: Tak, czyli laleczka12, tak?
1: Wp.pl, tak jest.
0: Małpa.wp.pl. Kolejna wredna małpa, tak jak ja. I tym oto optymistycznym akcentem żegnam się z wami do tygodnia. Śpijcie dobrze, życzę wam udanych rezerwacji sylwestrowych. Siemka.

Pan Wyspiański kreśli pejzaż pastelami i wywija zakrętasy pod wąsami. Osty maki, chabry, głogi i konkole, ja je czuję, ja je kocham, ja je wolę. Ornamenty Akropolu i Paryża niech się srożą pod niebiosa, ja się zniżam, by wyciągnąć z tego błota rudę gliny i ulepić z niego wrota przez jaśminy. Przez jaśminy? Jakie wrota? Może jaśni? Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie. Co się śniło? Nic nie śniło, zawsze było. Widok zwykły, z wieku na wiek, zwykle miło. Pan Wyspiański zwraca honor tej kałuży, w której wzrok najbardziej zwykle zwykł się nurzyć. Pół stulecia to już 100 lat, jak kałużą wyżłobioną na asfalcie szosy burzą mknął i warczą zgrzebne wózki kolorowe popod Wawel, gdzie pejzaże pastelowe były i będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Gdy powietrze dziś w Krakowie spopielałe, patrz, naprawdę te pejzaże są wspaniałe. Czarne kreski wzorów schemii jak wirusy, w wodzie na herbatę niewidzialne fusy. Wielkie wrota, wiek cywilny nowych splinów, pozłacane złotem żyta wśród jaśminów. Przez jaśminy? Jakie wrota? Może jaśniej? Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie!

obserwujecie od pierwszego wejrzenia, że bywasz do kitu. Nie ma to znaczenia, bo z gruntu

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o 2 bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.

Więc znowu po nocy wyścig samym sobą. Obudź te myśli, wróć do bloku, w końcu się wyśpi. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stonsów. Możesz to wykpić, kostki lodu sączą się w whisky. Te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Z żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując. Ale czas najwyższy spuścić je ze

Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flako. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę Panadol. Chcę platyny z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludziom.

kamerka niele. Zsuj bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.